0: Praga, Brzeska, że niebezpiecznie.
1: Praga? Das ist gefährlich. Da wird man abgestochen.
0: Gdzie można zostać skrojonym? Mogą ci zabrać...
1: Die nehmen dir dein Portemonnaie oder dein Handy weg.
0: Portfel albo telefon.
2: Polen, Warschau. Der Bezirk Praga.
3: Altes Miet. Also tego wszyscy kochają, ja nie z mitem. Ten mit nie ma ze mną nic wspólnego i nigdy mi się nie sprawdził.
4: Es ist ein Mythos. Jeder liebt ihn, aber für mich funktioniert er nicht.
5: Spotykały mnie jakieś takie dziwne rzeczy.
6: Ich erlebe in Praga immer merkwürdige Sachen.
5: Na przykład, nie wiem, szła jakaś pani.
6: Zum Beispiel ging da mal eine Lady an mir vorbei.
5: Zdjęła swoje szpilki.
6: Die brüllte ihren Typen an, der vor ihr lief.
5: I rzucała w swojego faceta, który szedł 10 metrów przed nią tymi szpilkami i wrzeszczała na niego.
6: Und dann zog sie ihre High Heels aus und warf damit nach ihm.
7: Trochę jakby się szło w takim półmroku, odrobinie w półśnie, trochę na jawie.
6: Du gehst wie im Dämmerlicht, im Halbschlaf.
7: Ciemne niebo, szare budynki, niskie bramy.
6: Vorbei an grauen Gebäuden, Hauseingängen, Torbögen.
7: Chodzisz właśnie jak po swojej ziemi.
6: Du läufst an